Ja taka, że są z jakichś uków, lukwania, w akustyniku, hawaiku i umieszczam jakiś temat, bardzo hana do ludzi. Ja lazę kajajku, żwi na kober ferech, ligel kunu neria alia rusi re, pik ti u, pik alia ku żwi na deży tom grneka, ra grneka, amada kalia ka tik daria prusa ja rasta grneka, mal fergehin u nikaż grneka czet alien tikniki de, u kargeria hatie gud bieżek grneka.

ja taka, że sobie jeśli uku flukowania w Agustynku, Hawaiku i obejrzymy jakiś temat podgrywana do ludzi, ja lazę kajeku, żywi na kober ferech, ligel kunu neria alia rusi re, pik ti u pik alia ku żywi na deżit hom grneka, ra grneka, amada kalia ka tiktaria prusa ja rasta grneka, mal fergehin uni kaszkrneka czat alien tikniki de, u kargaria hatie gud bieżę kryt.